0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.

Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Sola.

0: Innowa. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkolen.org.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat.
10: Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub

0: Partnerski Legii Warszawa. Autopromocja. Reklama.
1: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.
13: Punktualnie o 8:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
15: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie przede wszystkim ograniczeń prędkości.
14: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia.
16: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1. 1 i wtedy zaczęły się problemy.
6: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
14: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andriejewą.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 16 stopni w Sochaczewie. Wiatr osiąga prędkość do 20 km na godzinę. Warunki biometeo dobre, jakość powietrza bardzo dobra, przelotne opady deszczu mogą się pojawiać dziś, ale raczej do południa. Później deszcz nie powinien nas niepokoić. Jeśli chodzi o kolejne dni, mogą być one deszczowe. Jutro może popadać, może też popadać w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia. A temperatury w okolicach 24 do 26 stopni. Cieplej w przyszłym tygodniu, pogodnie raczej w sobotę, ale z chmurami na niebie te wszystkie najbliższe dni.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: 4 minuty minęły od godziny 8, moi drodzy. Boże Ciało, dokładnie 4 dzień czerwca. W związku z tym zabiorę Was na małą wycieczkę do naszych sąsiadów, w tym miejscu, u których te obchody są takie uroczyste i wyjątkowe. Poza tym trochę o tradycji, trochę o kulturze, trochę o tym, co w Sochaczewie będzie się działo w ten długi weekend i będę Was zachęcał do rozwagi nie tylko na drogach, ale i w ogóle w fajnym spędzaniu czasu. Mam nadzieję w towarzystwie Radia Sochaczew.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: No to Blondie dorzucam, tak na dobry początek. Ignacy, to co mam za momencik? Mnóstwo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew. To mogę zagwarantować. Dzień dobry, witam Was ciepło. Bartek Staniaszek.

0: 12 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, za nami wielki, kolejny właściwie z wielkich meczów o pietruszkę, z meczów o nic, z wielkich piłkarskich sukcesów, czyli fantastyczne spotkanie z Nigerią, wygrane przez nas 2-2, zwycięski remis wywalczyliśmy w ostatniej akcji meczu wspaniałym strzałem życia jednego z zawodników, no i trzeba ogólnie spojrzeć na pozytywy związane z tym spotkaniem, no bo przecież wczoraj wieczorem graliśmy jak zawsze najlepiej, czyli o nic, pierwszy remis historycznym w meczach z Nigerią. Dwukrotnie odrobiliśmy straty. Graliśmy do końca zarówno pierwszej, jak i drugiej połowy. Jakby Nigeryjczycy mieli nazwiska na koszulkach, to z pewnością łatwiej by nam było ich kryć. Wiśniewski strzelił bramkę życia. Mamy do tego jeszcze trochę powodów do radości, bo polscy piłkarze mogą w końcu udać się na zasłużone urlopy po tym wymagającym spotkaniu. Nie przegraliśmy żadnego meczu do września przynajmniej. Jest długi weekend, truskawki po 20 zł. Polskie sukcesy w piłce nożnej no zdecydowanie przodują, jeżeli chodzi właśnie o zwycięskie remisy. Szczęsny z czystym kątem i Krychowiak bez kartki.
1: Radio Sokaczew.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
5: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
4: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
5: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
4: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
5: Chyba tak zrobię.
4: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
5: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
4: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 30 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, na głównej stronie portalu tuzohaczew.pl bardzo ciekawe artykuły związane i z czerwcówką, czyli naszym długim weekendem, związane ze sprawami lokalnymi naszych gmin, naszego miasta i między innymi właśnie wśród tych gmin, gminy Teresin. Dokładnie gościł wczoraj w studiu Radia Sochaczew Mariusz Cieśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. No i rozmowa dotyczyła między innymi atrakcji związanych z Teresińską Nocą Czerwcową. Tradycyjnie odbędzie się, możecie być spokojni, od godziny 15 dokładnie na placu rekreacyjnym w Teresinie będzie można się zbierać, spotykać i odliczać minuty fantastycznych koncertów, świetnej zabawy, no i oczywiście wspólnie spędzanego czasu. I to cieszy, bo przecież to wszystko jest robione właśnie po to, by wspólnie fajnie celebrować święto mieszkańców, dokładnie. No i oczywiście wśród atrakcji muzycznych, to trzeba powiedzieć jasno, nie zabraknie odrobiny miejskiego folku, czyli warszawskiego komba tanecznego. Ta grupa z Jankiem Młynarskim pojawi się oczywiście, ale to nie jedyna atrakcja. Kogo jeszcze zobaczymy, o to powiem wam już za momencik w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Długi weekend w pełni, musimy sprawdzić warunki na drogach, a jest dość spokojnie, nieco więcej aut na ulicy Warszawskiej, w okolicy Alei 600-lecia, ale nigdzie nie postoicie, nie ma żadnych utrudnień. Drogi wylotowe z Sochaczewa także są przejezdne. Pora wczesna, ci, którzy mieli chyba wyjechać, to już wyjechali, także myślę, że będzie to dość spokojny dzień na naszych drogach, ale przypominam, że patroli może być więcej, policja ma prawo weryfikować wasz stan i samopoczucie, więc bądźmy dla siebie uprzejmi i pamiętajmy, że te ograniczenia i przepisy też są po coś. Jeżeli dojeżdżacie do A2, to A2 w obu kierunkach jest w pełni przejezdna, utrudnień w stronę Warszawy nie ma, 90, A2, 580 też są przejezdne, puste i do Łowicza, i do Łodzi te kierunki, Wyszogród, czyli 50, tutaj wszędzie też dojedziecie bez żadnych utrudnień. Spokojnego dnia na drogach wam życzę, gdyby coś się działo, informujcie radio 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

9 minut do godziny 9, moi drodzy, Tap, Sound and Grace na pewno, za moment też i Bledka, 2 dni. No i do tego wszystkiego obiecałem wam małą wycieczkę, to znaczy zajawiłem

temat w mediach społecznościowych. Zerkajcie na nasz fanpage radiowy, zerkajcie w kierunku naszego Instagrama, bo tutaj bardzo fajne treści się pojawiają, nieco luźniejsze, także związane z naszym radiem oczywiście. Natomiast ja dzisiaj chciałem was zabrać na bardzo kolorową, barwną

0: w to miejsce, by zobaczyć na żywo cały ten w pewnym sensie religijny spektakl, widowisko, ale też i oddać się modlitwie właśnie w tym miejscu. Jeżeli wiecie, co to za miejsce, co to za region, dzwońcie 46 863 22 22 po godzinie 9. Nieco więcej informacji na ten temat, na temat miejsca, do którego was zabiorę.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A to już Bledka, za moment, za 7 minut o 9 w Radiu Sochaczew, w wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do powiatowego budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511

0: 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
1: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16 zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: A już teraz o godzinie 9 mamy w Radiu Sochaczew wiadomości.
8: Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
9: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
8: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia.
10: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
11: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
8: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No, mecz gramy dopiero we wrześniu, więc do września jesteśmy niepokonani. Z drugiej strony gramy z Bośnią i Hercegowiną, więc bez sensu grać my na dwa inne kraje, co to za sprawiedliwość. Jeden na dwóch, bez sensu. 16 stopni w Sochaczewie, może przelotnie popadać. Wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza oczywiście, w związku z tym, że delikatny wiatr wywiewa te zanieczyszczenia z miasta. Ciepło jest, więc w piecach nie palimy, także dzisiaj jak się deszczu nie boicie, to spacery mile widziane. Maksymalnie 24 stopnie, popołudniem i wieczorem raczej już padać nie powinno, w nocy 15 stopni, a w najbliższych dniach przelotne deszcze jutro mogą się zjawić. Temperatury do 24-25 stopni, tak też będzie do połowy przyszłego tygodnia. Niedziela z szansą na opady i początek przyszłego tygodnia też z tymi przelotnymi deszczami, więc no lepiej się nastawić.
12: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: 3 minuty po godzinie 9, 4 dzień czerwca. Boże Ciało to święto w tradycji ludowej, które w Kościele katolickim jest obchodzone jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Dlatego zawsze w czwartek, moi drodzy. Witam was cieplutko w czwartkowy poranek. Elo, Colin America, Oscar Sims, najlepsza muzyka i za moment niedokończony temat z godziny 8, czyli jeszcze dwa nazwiska związane z Teresińską Nocą Czerwcową. To już za moment w Radiu Sochaczew.
3: Radio Sochaczew

0: Kwadrans minął od godziny 9, moi drodzy, wracamy do Teresińskiej Nocy Czerwcowej, bo ja wam w sumie chyba nie powiedziałem, że to jest 20 czerwca, że to już niedługo, ale to jest ważna informacja. Czyli po pierwsze, Teresińska Noc Czerwcowa 20 czerwca, już za 2 tygodnie z groszem. Świetna impreza, będzie warszawskie kombo taneczne, czyli folklor warszawski, no i będzie gwiazda wybierana przez młodzież, ale o tym za moment. Najpierw Mamy Śpiewamy. Co to takiego w ogóle? Co to za twór?
1: Jest to zespół założony przez rodziców, którzy są zawodowo muzykami, pedagogami, logopedami, instruktorami zajęć umuzykalniających dla dzieci. I oni właśnie postanowili połączyć swoją wiedzę i stworzyć piosenki, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Zespół złożony praktycznie z muzyków zawodowych, także wiedzą, po co są na scenie i jak to robić.
0: Tłumaczy Mariusz Cieśniewski, dyrektor miejskiego, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. Tak, zgadza się. Ale też będzie o gwieździe, która została wybrana właśnie przez głosy młodzieżowych mieszkańców Teresińskiego Ośrodka Kultury. Tak, zgadza się. Ale też będzie o gwieździe, która została wybrana właśnie przez głosy młodzieżowych mieszkańców, młodych mieszkańców.
1: Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie.
0: No i klasa. Gwiazdą wieczoru będzie Enej. Moi drodzy, spotkacie na pewno w internecie albo od znajomych różnego rodzaju informacje, że nazwa zespołu nawiązuje do armii ukraińskiej, ale i do pseudonimu jednego tam z żołnierzy czy oficerów, ale nie jest to prawda. Sam zespół to prostował wielokrotnie, że nazwa zespołu Enej pochodzi od Eneidy z literatury, a nie od ukraińskiego dowódcy. Warto nie powielać plotek i po prostu weryfikować zasłyszane informacje. Róbmy to praktycznie niemal na każdym kroku. Takie mamy czasy. Niestety warto sprawdzać to, co słyszymy albo to, co inni nam mówią.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: From Down Here, czyli Lola Young w Radiu Sochaczew, 29 minut przed godziną 10. Szybko nam ten czas leci, szybko ten poranek mija, ale mam nadzieję, że czerwcówka, czyli długi weekend, będzie wam mijać zdecydowanie wolniej. Dzisiaj Boże Ciało, łowicka procesja Bożego Ciała, bo takie było pytanie konkursowe, pytanie takie obyczajowe związane z tym, co dzieje się w naszej bliskiej okolicy. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdybyście opowiedzieli mi o tym, czy kojarzycie te fajne stroje ludowe i sytuacje. No i oczywiście zgłosiła się jedna osoba, zresztą posłuchajcie sami.
1: Dzień dobry. Pytał pan o, gdzie się odbywa blisko Sochaczewa uroczystość Bożego Ciała, czy taki najbardziej
0: znany? Tak. Taka najbardziej znana, z barwnymi strojami, z takim nawiązaniem do tej tradycji ludowej.
1: Mówiszczu.
0: Bardzo dobra odpowiedź oczywiście. A czy kiedyś była pani, widziała na żywo może?
1: No właśnie jeszcze nie, ale nie wiem, może...
0: No to trzymam kciuki, żeby się udało, bo naprawdę warto. Sporo ludzi tam przebywa. A jakie plany na czerwcówkę, na długi weekend, wypoczynek czy jakieś aktywności?
1: Niestety pracująco.
0: Okej, no to trzymam kciuki, żeby tej pracy, wyłącznej pracy przez te 3-4 dni nie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, miłego dnia, dziękuję za telefon.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio Sochaczew. A cóż wyjątkowego jest w tym Łowiczu i jak daleko Łowicz od Sochaczewa leży? Odpowiedzi na te pytania za kilkanaście minut w Radiu Sochaczew. Kips i Go for Money, ostatni dzień lata już teraz.

0: Fajny numer, prawda? Rolling Stones, The Colors, oczywiście w Radiu Sochaczew, moi drodzy. I ja to się cieszę, że te melodie znane i lubiane, klasyczne, nieco starsze, ale i rytmiczne przeplatają się z nowościami, z takimi perełkami jak Ostatni Dzień Lata Gipsa, czy właśnie The Colors w Radiu Sochaczew. King za moment, Love and Pride będzie Grzegorz Chyży, Dawid Kwiatkowski, Teddy Swims, Mrozu, a to wszystko jeszcze przed godziną 10 na 94,9. Także bądźcie z nami, za moment też porozmawiamy o tej wyjątkowości Łowicza w kontekście procesji Bożego Ciała i udowodnię wam, że to jest zjawisko niespotykane i warto kiedyś odwiedzić, zaplanować. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie zdążycie dojechać, to być może w przyszłości to was zainspiruje i zachęci do tego, by zwiedzać te nasze lokalne perełki Mazowsza, Łódzkiego i nie tylko, bo w okolicy naprawdę jest mnóstwo pięknych miejsc i fantastycznych obyczajów, gdzie właśnie kultura przeplata się chociażby z wiarą, religią i naszą ludowością.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

12 minut do godziny 10, moi drodzy, a do Łowicza jest 25 km. To taka informacyjna ciekawostka dla tych, którzy chcieliby wybrać się i zobaczyć, jak wygląda Boże Ciało właśnie tam. W 2014 roku łowicka procesja Bożego Ciała ze względu na szczególną oprawę została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To święto jest głęboko zakorzenione w tradycji Łowicza, celebrowane właściwie od kiedy zostało wprowadzone do Polski w XIV wieku. Uroczystość odbywa się według kultywowanej od lat niezmienionej formie i tradycji. A jeżeli chodzi o ołtarze, cztery ołtarze, cóż one symbolizują, do czego nawiązują? O tym opowiem Wam po godzinie 10. Ale będę Was zachęcał do uczestniczenia w nabożeństwach, do obserwowania tego zjawiska także pod kątem i kulturowym, i religijnym, bo to wszystko się pięknie przeplata i Łowicz jest tego najlepszym przykładem, ale i u nas na Sochaczewskim naszym dworze, w naszym mieście możemy to wszystko też doskonale oglądać, chociaż nie w takiej formule jak w Łowiczu, ale też, bo przecież jeśli chodzi o ten aspekt religijny, to miejsce nas przecież nie ogranicza.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat.
6: Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross.

0: Typografik, przychodnia weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
4: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 10.
5: Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
6: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
5: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł. Te ceny będą obowiązywać także jutro.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
7: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch. Tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
5: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
8: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
5: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17-18 z Rosjanką Dianą Schneider.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A na sochaczewskich termometrach cały czas około 18 stopni. Będzie powolutku cieplej do 24, ale i przelotne deszcze mogą się pojawiać. Taki niestety mamy klimat. Może popadać przed południem. Po południu już raczej powinno być spokojniej. Wiatr do 20 km na godzinę, więc czapki z głowy nie stracicie. Raczej jak wyjdziecie na rower, też wam ten wiatr nie będzie specjalnie przeszkadzał. Popadać może za to w sobotę i niedzielę. Niedziela z większą szansą na opady. W sumie to szansa na opady będzie występować co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Temperatury na poziomie 24-25 stopni, ale te odczuwalne mogą być troszeczkę niższe ze względu właśnie na warstwę chmur na niebie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: A cóż takiego będzie się działo w mieście w ten weekend? Sprawdzę to dla Was. Najważniejsze informacje nasze lokalne w tej godzinie. 3 minuty po 10:00. Witam Was w Boże Ciało w czwartkowy poranek 4 czerwca. W mieście w ten weekend. Sprawdzę to dla Was. Najważniejsze informacje nasze lokalne w tej godzinie. 3 minuty po 10:00. Witam Was w Boże Ciało w czwartkowy poranek 4 czerwca właśnie. Dzień drukarza w kalendarzu Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Jaki dzień w Boże Ciało? Takich dni potem niemało. Czyli zapowiedź chyba...

0: czerwca i być może lipca. Czy będą deszcze przeplatały się ze słońcem? Miejmy nadzieję, że nie, chociaż słyszałem też, że gleba tych deszczy i wody potrzebuje. Więc jakiś kompromis przydałoby się znaleźć.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: U nas bez kompromisów w kwestii muzyki, tylko ta najlepsza oczywiście. Broński Beat, Marta Gałuszewska, Nie mów mi nie do tego UB40, Red Red Wine i Ale Farben. To w najbliższych minutach w Radiu Sochaczew dla Was.

0: Zerkam sobie na zegar, 17-18 minut już właściwie minęło od godziny 10, moi drodzy. Wiem, że dziś podniosły dzień, bardzo ważny zresztą w kalendarzu, bo Boże Ciało, ale wiem też, że są tacy, którzy odliczają do pewnego meczu, do bardzo ważnego spotkania, które rozegrane zostanie już jutro w Sopocie. I w związku z tym tak sobie myślę, że fajnie by było posłuchać człowieka, który kawał serca na boisku w Sochaczewie i nie tylko zostawił. No i w związku z tym Dawid Plichta, kapitan Orlen Orkana Sochaczew już teraz po tym poprzednim meczu, czyli pierwszym półfinałowym, bo trochę się działo, zresztą drużyna w 14 od 25 minuty grała, właściwie to w 15, biorąc pod uwagę niesamowitych kibiców i ich doping. No i co to się działo na tym meczu?
1: Trochę sami sobie zafundowaliśmy ten mecz, nie realizowaliśmy założeń i nie wyszliśmy z szatni troszeczkę w pierwszej połowie. Sporo błędów, za dużo błędów. No cieszy 10-punktowa przewaga, jedziemy do Sopotu, ale tam nie będzie łatwo. Tam nie będzie łatwo i tam będziemy musieli również wygrać.
2: Chyba rywale troszeczkę bez pomysłu w ofensywie, wy za to ze świetną obroną przez cały mecz, bardzo zdyscyplinowaną wbrew pozorom.
1: Tak, tak, w obronie było świetnie, w ofensywie troszeczkę gorzej było. Ta czerwona kartka namieszała nam strasznie w szychkach. Nie mogliśmy złapać dobrego tempa, brakowało tego jednego zawodnika. Jednak przy tej naszej szybkiej grze jeden zawodnik jest kluczowy. Musimy się na pewno zabezpieczyć, zobaczyć jak to będzie, ale no wypadł nam Patryk, drugoliniowiec, tych drugoliniowców jest coraz mniej, więc robi się nam troszeczkę problem, ale mamy tydzień, żeby się przygotować i jechać do ogniwa.
0: No i wierzę, że te przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Jeszcze jeden ważny apel naszego kapitana Dawida Plichty.
2: Ostatnie jedno słówko, które powiedziałeś do tych ludzi, którzy dzisiaj wypełnili szczelnie ten stadion. Tu się świetnie gra w rugby.
1: Tak, tak, Sochaczewska Marakana niesie. Dzisiaj nie graliśmy w 14, tylko w 15, bo mieliśmy wsparcie kibiców, najlepszych kibiców w Polsce. Proszę was, bądźcie z nami w Sopocie, to będzie bardzo ważny mecz, musicie nam pomóc, nie może was tam zabraknąć, gramy o finał, gramy o marzenie.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A. A koło Campinosu.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
6: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
3: Autopromocja. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

0: 27 minut do godziny 11, Foreigner za nami. Moi drodzy, powiedziałem, że mecz jest jutro, ten rugbowy, półfinałowy rewanż, a mecz jest w sobotę. Człowiek w świąteczną ramówkę to ma przekonanie, jakby piątek był. Mecz zatem powtarzamy 6, czyli 6 czerwca w najbliższą sobotę o godzinie 16, półfinałowy mecz Orlen Orkan Sochaczew, rewanż rozgrywa w Sopocie z Energa Ogniwem Sopot. Oczywiście pierwsze spotkanie zwycięskie w Sochaczewie 24-14 przez naszych rugbistów wygrane, no a w rewanżu trzeba mocno za nich trzymać kciuki, jeżeli tylko możecie, to do Sopotu marsz na czerwcówkę i tam kibicować naszym na żywo. To będzie piękne spotkanie i mam dobre przeczucia co do miejsca w finale. No, trzymajmy za to mocno kciuki.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: I przy tej okazji dziękuję słuchaczowi, który zadzwonił i powiedział: panie redaktorze szanowny, no i to nie jutro, tylko pojutrze. Zgadza się. Cieszę się, że jesteście tacy czujni z nami.

0: No i pięknie, Wiktor Waligura, Dice School, 4 pory roku, 23 minuty do godziny 11. Za moment odpowiedź na pytanie związane z tym, co w ten weekend w Sochaczewie będziemy mogli zrobić. Bądźcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

8 minut do godziny 11. Sigala Lullaby, czyli taka fajna kołysanka jeszcze przed nami, ale na razie chciałem was zaprosić na pewien spektakl. Od początku roku szkolnego Miejskie Przedszkole nr 4 w Sochaczewie organizuje wydarzenia związane z obchodzonym w tym roku jubileuszem 70-lecia istnienia placówki. W najbliższym czasie przedszkole zaprasza na otwarty spektakl teatralny i piknik oczywiście. Przedstawienie przygotowane przez kadrę przedszkola dla dzieci i dorosłych. Zagra cały zespół, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji, obsługi ponad 20 osób. Dostaliśmy taką zachętę i zaproszenie od dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury, żeby ponownie wystawić Kopciuszka. Kadra placówki podeszła do propozycji ambitnie i postanowiła przygotować nowy spektakl, no i w związku z tym padło na brzydkie kaczątko i ten spektakl będziecie mogli zobaczyć 10 czerwca o godzinie 18 w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Wstęp jest wolny. Przedtem jeszcze inne wydarzenia, ale to wszystko, o tym wszystkim możecie przeczytać na tusochaczew.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i

0: Sprawdź naszą ofertę. Alkor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.
12: Punktualnie o godzinie 11 zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
14: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
13: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
15: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta, zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
16: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonania decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
13: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
13: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 17 kresek na plusie w Sochaczewie. Możliwe przelotne opady deszczu. Bardzo dobra jakość powietrza. Wiatr do 10 km na na godzinę. 24-25 stopni to wyniki maksymalne, ale chmury sprawiają, że ta odczuwalna temperatura to jest troszeczkę nam niższa. Jutro podobne warunki do tych dzisiejszych. W weekend ma nie padać, ale poniedziałek nam deszczem może nas troszeczkę przywitać. Do 26 stopni za to w przyszłym tygodniu. Oby tylko dni pochmurnych było mniej.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Glenn Frey na początek, lecimy 4 minuty po 11:00. Witam Was w czwarty dzień czerwca, dokładnie Boże Ciało na 94,9 i za moment znów na naszą radiową wycieczkę ruszymy do Łowicza.

0: miejscowych perłą świecącą w koronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z pewnością jest Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków. Wspaniałe, głośne, wielkie wydarzenie. Ja uwielbiam po prostu. Rekordowa impreza nam się szykuje, o czym już teraz w Radiu Sochaczew opowie Renata Kubik, kierownik obiektów i pomysłodawczyni tej imprezy, chyba. Podejrzewam, tak jak wielu imprez innych.
1: Spodziewamy się, ja myślałam, że będzie 23 przedszkola, ale wszystko na to wskazuje, że być może nawet 25 wystartuje. W tym bardzo się cieszę, będzie również przedszkole, będą przedszkolaki z Erminowa, więc robi się nam również impreza bardzo, bardzo integracyjna. Ogromnie się cieszę, że tyle przedszkoli startuje. Nie spodziewałam się, bo startowaliśmy z pierwszą edycją z 5 przedszkolami i to nam się pięknie rozrosło. Tradycyjnie będą nagrody dla wszystkich przedszkolaków, będą puchary dla wszystkich przedszkoli, nagrody rzeczowe dla wszystkich przedszkoli, oczywiście medale. Medale, zdradzę, w tym roku będą tematycznie związane z hasłem przewodnim, czyli wielką przygodą na Dzikim Zachodzie. Będą medale w kształcie gwiazdy szeryfa.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszelew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszelewie.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Powiem wam, że u nas w redakcji Radia Sochaczew osób, które lubią podjeść, nie brakuje. W związku z tym kwestią czasu było tylko, kiedy powstanie program związany z tym, by o jedzeniu mówić więcej. No i Tomasz Marciniak wraz ze swoimi gośćmi zdradza sekrety szefów kuchni i podczas jednego z takich spotkań rozmawiał z Katarzyną Siekierską z restauracji Selawi właśnie na temat filetu z indyka, który może być świetnym pomysłem i przekąską. Dlaczego?
2: Dlatego, że indyk zawiera troszkę więcej białka, jest jednym z najchętniej wybieranych mięs przez sportowców i takie osoby, które dbają o sylwetkę. Kurczak zawiera go odrobinę mniej, ale równie dużo, więc to nie jest tak, że jest jakiś gorszy. Natomiast rzeczywiście ten indyk o te 2-3 gramy na 100 gram mięsa białka zawiera więcej. Ta różnica nie jest jakaś mocno spektakularna, ale jednak jest. Indyk przede wszystkim dostarcza też troszkę więcej witaminy B6, witaminy B3, selenu, cynku. To są takie składniki, które wspierają metabolizm energetyczny i odporność. Zawiera trochę mniej tłuszczu niż kurczak, więc ma trochę więcej białka, trochę mniej tłuszczu, ale odpowiednio zamarynowany i przygotowany jest równie soczysty i pyszny.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
7: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
10: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
11: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
12: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: 10 minut do 12 do połowy dnia. Jarek Sikorski za nami z utworem Wracam, Venga Boys przed nami. Moi drodzy, w magazynie sportowym Radia Sochaczew gościłem Michała Orlińskiego, naszego samorządowca, radnego sejmiku województwa mazowieckiego, oczywiście trenera, miłośnika piłki nożnej, organizatora wydarzeń. No i zadałem mu bardzo ważne pytanie. Co by było, albo czy przyjąłby propozycję, gdyby ta napłynęła z Bzury Chodaków, z którą był związany, albo z Orkana Sochaczew piłkarskich, oczywiście naszych sekcji sochaczewskich. Obecnie trenuje drużynę Gotthard Rybno. Jak by się zachował w takiej sytuacji, gdyby propozycja się pojawiła? Odpowiedź na to pytanie po godzinie 12. Zaproszę Was do krótkiej piłkarskiej rozmowy, ale możecie być zaskoczeni, natomiast na pewno to, co mówi, jest interesujące i warto zostać z nami i śledzić i muzyczne losy Radia Sochaczew i informacje, które już punktualnie w południe, a potem usłyszycie właśnie kilka bardzo ważnych i ciekawych zdań właśnie od Michała Orlińskiego, trenera Gottharda Rybno.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu

0: Jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: Punktualnie o 12 w południe w Radiu Sochaczew w wiadomości.
5: Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
6: Prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
5: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HWG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
7: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
5: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
8: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
5: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A w pogodzie stabilnie 17 stopni wskazują sochaczewskie termometry. Przelotne deszcze nad naszym powiatem delikatnie przypominają o sobie. Wiatr nie przekracza w porywach 20 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza. Niestety okulary przeciwsłoneczne chyba nam się na najbliższe 2-3 dni nie przydadzą. Jutro podobne warunki do tych dzisiejszych. Niby cieplej, powyżej 24 stopni, ale chmury skutecznie to słońce blokują. Na opady też będzie na nie szansa. Bezdeszczowo ma być w sobotę i w niedzielę, ale za to z chmurami na niebie. No i do 26 stopni w przyszłym tygodniu. I tego słońca podobno w przyszłym tygodniu będzie troszeczkę więcej.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
4: 3 minuty po godzinie 12. No cóż, wygraliśmy zwycięski remis z Nigerią 2-2, no bo przecież w takich meczach jesteśmy najlepsi, gdy stawką jest tak zwana pietruszka. A do tego dziś w kalendarzu właśnie 4 czerwca, Dzień Drukarza, więc z pozdrowieniami dla wszystkich piłkarskich sędziów, którzy niełatwe życie mają i ze swoimi dylematami i problemami muszą się użerać. Scatman John na początek, Avicii, a potem klasyk w hicie dnia. 4 po 12, witam Was ciepło w Radiu Sochaczew.
10: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
4: Typowy żarcik, czyli Dieselek na mrozie, robi tak. Do you know what I'm doing?

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Klasyk w hicie dnia, moi drodzy, 10 minut po godzinie 12. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem. Warto o nim poczytać, ciekawa biografia, no i ciekawe losy, jak i sama śmierć, gdyż przed teatrem został zastrzelony przez męża swojej kochanki. Byłaś serca biciem, taki hit w hicie dnia już teraz w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 18 minut minęło od godziny 12. Moi drodzy, dziś żyjemy czerwcówką, ale i są tacy, którzy żyją piłką nożną. A w piłce nożnej sochaczewskiej bywa różnie. Bzura raczej stabilnie w połowie stawki warszawskiej klasy B. Orkan z szansami na awans do klasy A, ale są pewne warunki, które muszą zostać spełnione. Jeszcze nie wiadomo, bo to wszystko zależy od tych drużyn, które grają kilka poziomów wyżej. Czy trzy drużyny awansują, czy też dwie, jak pierwotny plan zakłada. Jeśli dwie, to Orkan musi spinać pośladki, co by zrobić przewagę przed ostatnią kolejką. W niedzielę, z tego co pamiętam, chyba z Wisłą Nowy Doninów grają piłkarze, ale mogę być w błędzie. W każdym razie jeden mecz został do rozegrania na dwie kolejki, dlatego że w ostatniej kolejce Orkan niestety będzie pauzował i tutaj trzeba zrobić przewagę, która pomoże gdzieś tam zminimalizować te różnice punktowe, które na koniec mogą mieć znaczenie. Orkan zajmuje drugie miejsce w lidze i niech to drugie miejsce utrzyma, bo drugie miejsce premiowane jest awansem na 100%. No i fajnie by było, gdybyśmy mieli jakieś powody w sochaczewskiej piłce seniorskiej w końcu do radości. KS Teresin walczy o awans, to warszawska klasa A. Promyk Nowa Sucha niestety piątą ligę zamienia na okręgówkę, ale wierzę, że drużyna wróci mocniejsza w przyszłym sezonie i zdeterminowana, by powalczyć o awans. Unia Iłów w płockiej lidze okręgowej utrzymuje się w połowie stawki.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów. Filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
1: Reklama. Chociaż

0: 24 minuty do 13. Magazyn sportowy Radia Socharzew już na stronce. Do tego przypominam, gościem wczorajszym mym był Michał Orliński, trener Gotharda Rybno, organizator wydarzeń sportowych, samorządowiec, któremu piłka jest bardzo bliska sercu. No i zadałem mu ważne pytanie związane także z trenowaniem Bzury i Orkana. Czy taką propozycję by przyjął?
1: Czy gdyby na przykład w tym momencie pojawiła się propozycja związana z trenowaniem Bzury, Chodaków albo Orkana Sochaczew, czy w tym momencie byś rozważył taką propozycję?
2: Klasy rozgrywkowe, w których występuje i Orkan Sochaczew, i Bzura Chodaków, nie są dużo wyższymi klasami rozgrywkowymi, są praktycznie tymi samymi, w których my występujemy, czyli Gotthard Rybno, ale także i przede wszystkim warunki, które mamy do pracy w Rybnie. Mówię tutaj o organizacji całej klubu, zaangażowaniu przede wszystkim prezesa Waldemara Kaniewskiego, władz gminy z panem wójtem Damianem Jaworskim na czele i zawodników, powodują to, że to są dla mnie jako dla trenera wymarzone warunki do pracy. Wszystko, co potrzeba, jest przygotowane, zaangażowanie, tak jak tutaj właśnie mówię, pana prezesa, pana wójta. Teraz modernizacja stadionu w Rybnie, gdzie powstanie oświetlenie głównej płyty. Płyt w późniejszym terminie liczymy na nawodnienie. Nie widzę potrzeby zmian. Bardzo dobrze mi się pracuje też z tą grupą ludzi, których mam, chcę z nimi pracować i też szkoda mi było tych chłopaków opuszczać, bo wiadomości, które bardzo często od nich dostaję, prywatne, o naszej współpracy dalszej i tak dalej, że liczą, że trener zostanie, to też jest motywujące i po prostu nie mogłem później tym chłopakom spojrzeć w oczy, że ich zostawiłem.
3: Reklama. Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy,
13: Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
19: Reklama.

Ależ nastrojowy utwór. Fergie, Big Girls Don't Cry, No Doubt za moment Don't Speak. 8 minut do 13 będzie o wypadku w górach i szczegółach związanych z tą sprawą w naszym serwisie informacyjnym, a po 13 jeszcze więcej muzyki i kolejne ciekawe treści związane z tym, co przynosi ten dzień i co w najbliższym czasie dziać się będzie w naszej fajnej okolicy.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
10: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15.

0: 14 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
0: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.
5: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 13.
6: Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
7: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
6: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem, a tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
8: Jaki dzień w Boże Ciało, takich dni potem niemało. No ja życzyłbym sobie, żeby było jak najwięcej dni wolnych. No chyba każdy chciałby, żeby to było jak najwięcej dni wolnych, a akurat dzisiaj oprócz tego, że mamy uroczystość Bożego Ciała, to o dniach wolnych albo o wolności słów kilka powiem. Edwin Sanektarka, witajcie po 13 i zapraszam na wspólne, świąteczne, a dla niektórych pewnie długo weekendowe, czerwcowe popołudnie. Dzień wszystkim dobry!

0: Zawsze 60 dni po Wielkanocy, zawsze w czwartek, ale jednak to święto ruchome. I dzisiaj tak się zastanawiam, kto jest rekordzistą, jeżeli chodzi o długość uroczystej procesji. Tak, to może interesować, dlatego że są parafie, w których procesje z okazji Bożego Ciała są organizowane tuż przy kościołach, a są też takie, gdzie w uroczystym pochodzie z Najświętszym Sakramentem idzie się ulicami wiosek czy miast naprawdę w bardzo, bardzo długim orszaku, tak bym mógł powiedzieć. Oczywiście zawsze do czterech ołtarzy, przy których są czytane fragmenty Pisma Świętego. Może jakaś barwna procesja zasługuje na zdjęcie na naszego radiowego messengera? No to jeżeli macie pamiątkę, no to pochwalcie się. Za chwilę wracam do Was z kolejnymi dobrymi dzisiaj wiadomościami.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
1: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

0: Kartka wyborcza, która zwyciężyła z siłą. Tak mógłbym powiedzieć o święcie demokracji, święcie wolności, które obchodzimy na pamiątkę pierwszych w połowie wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. No i myślę, że jakbyśmy nie stali, na której stronie byśmy nie stali, a spolaryzowani niestety jesteśmy bardzo, bardzo mocno, tak myślę, że to, że żyjemy w wolnym kraju, trzeba przyznać, gromadnie docenić i przede wszystkim uszanować, że tę wolność mamy. Wolność słowa, wolność wypowiedzi. Wolny kraj, jak to mówią, cytując klasyka, wolny kraj, panie, wolny kraj. A chłopcy z Placu Broni też mieli ładny przebój, wolność kocham i rozumiem na przykład. A ta wolność dzisiaj z czym wam się kojarzy? No mam nadzieję, że nie wolność Tomku w swoim domku.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
14: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
10: Reklama.

Jeśli wypalił wam ten długi czerwcowy weekend i może dostaliście piątek urlopowy, piątek wolny, to zdecydowanie różnego rodzaju aktywności się kłaniają. Od beztroskiego biesiadowania przy grillu, waltanie czy pod innym namiotem ogrodowym, po rajdy rowerowe, wycieczki i różnego rodzaju city breaki na kilka dni w wymarzone kierunki, w wymarzone rejony. Zastanawiam się, jak spędzacie długi weekend i gdzie nas w tym momencie słuchacie. Czy jednak tradycyjnie w radioodbiorniku, czy może zabraliście nas online, bo jesteście gdzieś daleko, daleko. No to oczywiście z daleka, daleka, jak i tu zdecydowanie z bardzo bliska. Czekam na oznaki życia w ten leniwy, świąteczny czwartek. Za chwilę będziemy mieli 14.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
6: Macie ochotę czasami zrobić coś szalonego? W tej godzinie powiem wam o pewnym szaleńcu, a tak naprawdę wyczynowcu, który to w Warszawie się ostatnio nieźle popisał. Popisowe numery i oczywiście dużo przebojów, dużo dobrej muzyki po 14 i nie tylko po 14. Dobrego świętowania, dobrego wypoczynku. Gramy!

spacer na linie kiedyś wam się marzył? 180 metrów nad ziemią, od zegara z Pałacu Kultury i Nauki do Warsaw Tower, więc najwyższego budynku Unii Europejskiej. Takiego wyczynu dokonał na elastycznej taśmie slackliner z Estonii Jan Rose. Wydarzenie także transmitowane na żywo, więc pewnie gdziekolwiek w internetach można sobie skrótowce albo i nawet do pełnych transmisji się dokopać. No, Spider-Manów i innych superbohaterów widzę nam co niemiara, no ale to akurat wydarzenie nie spotkało się na szczęście z żadnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. No, na zawodowców, na profesjonalistów to aż przyjemnie popatrzeć.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

Jak już jest widowiskowo, to niech będzie trochę technologii w tej godzinie. Microsoft ostatnio na targach Computex zaprezentował ultra wydajnego laptopa. Jeżeli lubicie grać w gry albo jesteście z branży kreatywnej i chcielibyście potężną maszynę w ultra smukłej obudowie, nadchodzi Surface Ultra. Pod tą nazwą kryje się przede wszystkim smukła obudowa i układ graficzny, a tak właściwie grafika i procesor RTX Spark od NVIDII, 128 GB zunifikowanej pamięci RAM, która ma dostarczyć z jednej strony pamięć operacyjną, ale z drugiej graficzną, eliminując tak zwane wąskie gardła, kiedy przesyłamy bardzo dużą ilość danych, więc ma to być także zastrzyk dla sztucznej inteligencji, czy dla grania w gry, albo dla obróbki wideo. Jeżeli chodzi o ceny takiego sprzętu, na razie nie zostały ujawnione, no ale cóż, na taniochę to raczej bym nie liczył. Powiem wam, no kiedyś zastanawiano się nad przełożeniem laptopa czy tabletu na procesory z tej linii ARM. Teraz może się to udać. Za jaką cenę dla konsumenta? Nie wiem, ale powiem wam, że tygryski coś takiego lubią najbardziej.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

Za pogodą co prawda nie nadążysz, ale ja jestem ciekaw, jaka w tym momencie może być pogoda w Wilkowyjach. Najprawdopodobniej jest sprzyjająca i pełna słońca, dlatego że dowiedziałem się, że ruszyły właśnie próby do 11 sezonu Rancha. Niebawem zdjęcia i niebawem powrót kultowej legendy polskich seriali komediowych. Gwiazdy serialu Artur Barciś czy Cezary Żak zdradzili, że w przygotowaniu jest sezon składający się z 6 odcinków. Ma to być po dekadzie takie zwieńczenie całej serii i domknięcie chociażby historii Lucy, no i wszystkich innych mieszkańców Wilkowej. Co z tego dobrego wyjdzie i czy podoła przede wszystkim legendzie i swojemu pierwowzorowi, przekonamy się za kilkanaście miesięcy. A za kilka minut będziemy mieli 15, po 15 oczywiście kolejna porcja dobrych czwartkowych świątecznych wieści.

0: Nie tak.
1: Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88 A koło Campinosu.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra.

0: prezent. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
6: Reklama. Do nieba, nieba, albo do chmur przede wszystkim. Take me to the clouds above, na przykład była też taka piosenka Knocking on Heaven's Door. Dobrze, mniejsza o to. Chcielibyście kiedyś pojechać do chmur? To za chwilę historyczny wyczyn, który mam nadzieję, że zapisze się w historii także polskiego motorsportu. Co ciekawego? No to za chwilę w ekspresowym tempie. Dzień dobry, odjeżdżamy.

0: Mam takie przeczucie, że w tym miesiącu polski motorsport zapisze ważny rozdział swojej historii. Maciej Serafin to kierowca pochodzący z Gorlic. Jako pierwszy Polak stanie na starcie legendarnego Pikes Peak International Hill Climb w Stanach Zjednoczonych. Wyścig, który jest znany jako wyścig do chmur, Race to the Clouds, od ponad wieku przyciąga najlepszych i najodważniejszych kierowców z całego świata. Dla Serafina będzie to coś więcej niż sportowa rywalizacja. To spełnienie wielkiego marzenia i próba zmierzenia się z trasą, która od lat budzi respekt tak naprawdę nawet wśród najbardziej doświadczonych zawodników. Polski kierowca ma już na koncie 2 tytuły mistrza Europy, a także 3 tytuły mistrza kraju w wyścigach górskich. Teraz przed nim wyzwanie, które należy do najbardziej wyjątkowych w światowym motorsporcie. Wyścig do chmur odbędzie się dokładnie 21 czerwca w stanie Colorado, a samochód, który jest przygotowany specjalnie do tego startu, wyruszył już przez Atlantyk. No, to chyba u aniołów rodzinne, że ich tak ciągnie w stronę chmur i za nimi nie nadążysz.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z 3 projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

Po niedoborach, a może tak właściwie po nadmiarach różnych europejskich, niekoniecznie fajnych muzycznych emocji, czas na te zdecydowanie polskie, patriotyczne 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu startuje już dzisiaj. Będą dzisiaj debiuty, będą super jedynki, oprócz konkursu premier, który także się szykuje, będą recitale, będzie koncert poświęcony chociażby Magdzie Umer, Bogdanowi Olewiczowi, czy 30 lat pracy Anny Wyszkoni. I to tylko wierzchołek góry lodowej, co tutaj przygotowano, dlatego że jedno podwórko, czyli koncert hip-hopowy, będą także, no właśnie, wspominki, jubileusze. No i myślę, że moc wzruszeń wśród występujących, gwiazdy młodego pokolenia, którzy będą walczyli chociażby o Karolinkę, czyli nagrodę debiutów Festiwalu Opolskiego. O legendach wspominał nie będę. Debiutantom, za debiutantów kciuki trzymam i myślę, że to kilka dni naprawdę dobrego, wysokiego poziomu, tego bym życzył, i muzycznego polskiego święta. Oglądamy od dzisiaj wieczora.

0: mamy czas.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

Coś skąpi nam kalendarz tych dni wolnych od pracy. Jak to jest z piątkiem, 5 czerwca? Już mówiłem, że możecie sobie wziąć urlop. To znaczy, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy i najprawdopodobniej nigdy nie będzie, no bo jak to nawet by uargumentować. No ale była majówka, może być i czerwcówka. Dobrą jednak wiadomość mam dla tych, którym się zapasy skończą po Bożym Ciele. Jutro najprawdopodobniej sklepy największych sieci, najważniejszych komercyjnych graczy będą otwarte, tak więc spokojnie, będzie można magazyny, zapasy podczas weekendowego relaksu także w piątek uzupełniać. Za chwilę kolejna godzina i za chwilę kolejne wieści po 16. Bądźcie blisko radia, gdziekolwiek jesteście, online czy w zasięgu.

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze

0: walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbyści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.
5: W poprzedniej godzinie było bardzo muzycznie, festiwalowo. To może ja w tej sprawdzę, co słychać u jednego z tych artystów, który przechodzi na emeryturę, przechodzi i chyba za przejść nie może, bo jakoś dobrze mu na tej wielkiej estradzie, chociaż żegnał się z zespołem, związał się z innym. No to za chwilę o tym dżentelmenie i o jego zasługach słów parę. Edwinsa Nektarka po 16:00 gramy najwięcej dobrej muzyki i mamy najwięcej najciekawszych dobrych wiadomości na święta.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słowa, które napełniają bardzo wielką otuchą i bardzo wielkim szacunkiem, respektem, jeżeli chodzi o artystów, o emeryturę, ale także o życie sceniczne, wypowiedział ostatnio Krzysztof Cugowski. Artysta obchodził niedawno 76. urodziny i jak sam przyznał w jednym z ogólnopolskich wywiadów, data oczywiście jest tylko datą. No ale wiadomo, dopóki jakieś zdrowie jest, można się utrzymywać na tak zwanej powierzchni wody. Ale co to sprawia? No przede wszystkim występy z grupą mistrzów, zespołem mistrzów, z którą gra od dekady, spotkania z fanami, które są dla Krzysztofa Cugowskiego niezmiernie ważne. No i przede wszystkim jakiś taki pęd, który do życia nakręca. Emerytura? Broń Boże, nic z tych rzeczy. Cugowski ma zamiar grać i śpiewać do śmierci. I dlatego troszeczkę krytykuje swoich kolegów na klasycznej emeryturze. Źle to wygląda, mówi Krzysztof Cugowski wprost. Koledzy, którzy przeszli na klasyczną emeryturę, coś z nimi nie tak. No życie sceniczne przede wszystkim daje siłę do życia, daje energię, daje sens. No i to jest artysta przez duże A. I to mi się podoba. Zresztą wielu młodszych artystów znacznie wcześniej także powiedziało, że chcieliby umrzeć na scenie. O, i to jest powołanie.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
14: Moja i twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
16: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
14: Reklama. What is-

Jeżeli odpoczynek na łonie natury, albo chociażby gdzieś przed domem, albo na werandzie, no to zdecydowanie lody. Jeżeli sprzykrzyły wam się już lody z sieciówek, albo chcielibyście zdecydowanie czegoś nowego, czegoś odmiennego, ja poleciałem po posiłki do Ani Starmach. No i w internetach podzieliła się bardzo prostym, niezbyt tutaj wyszukanym, skomplikowanym przepisem, który jednak może robić robotę. A co byście powiedzieli na zamrożone banany, schłodzone mleczko kokosowe i do tego gorzką czekoladę? No jak dla mnie brzmi to bardzo fit, ale z drugiej strony gdyby to było, no, chłodne, zmarznięte wręcz, lodowate, może robić robotę. No to co? Bierzemy się za lodowego rzemieślnika?

0: Reklama.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Na zakończenie tej godziny naukowcy, z którymi zawsze się trzeba zgadzać, i tym razem ci od serca z American Heart Association, w swych najnowszych wytycznych podkreślają, że ćwiczenia ruchowe przede wszystkim, regularne, poprawiają ciśnienie krwi, wrażliwość na insulinę, kontrolę poziomu cholesterolu, a także wydolność krążeniowo-oddechową i u osób z nadwagą. Oczywiście u Amerykanów problem otyłości jest kolosalnie duży, ale przekaz całego artykułu opublikowanego w jednym z przyrodniczych czasopism i w wydaniu internetowym brzmi: rusz się, nawet jeśli nie schudniesz, będziesz zdrowszy. W tym momencie o porady dietetyczne nie pytam, ale myślę, że nawet jeżeli nam to nie grozi, otyłość czy nawet nadwaga, ruszyć się po długim obiedzie i po południowej sieście wypadałoby, wartałoby nawet. Za chwilę 17, no to ja też się idę ruszyć, ale za chwilę wracam.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbut. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem. Ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.
11: Byliśmy już w domu, na werandzie, a nawet na krótkim spacerze, to w tej godzinie zajrzymy na chwilę do ogrodu. Dlatego, że można w tymże ogrodzie wykorzystać z domu z kolei nieocenione skarby, które najczęściej trafiają do wyrzucenia. Ta wiadomość nie trafi do wyrzucenia, tylko prosto do waszych uszu i za chwilę o tym, o ogrodniczych skarbach. A na razie zagramy. Edwin Senektarka, no to raz jeszcze piątka, druga piątka, razem dziesiątka. Witajcie po 17:00.

0: Jeżeli robicie kompost, przeznaczacie składniki na kompost, to musicie także wiedzieć, że proces kompostowania, ale także różne inne procesy w glebie, przyspiesza fajny materiał, a tym materiałem mogą być puste rurki, rolki po papierze toaletowym. Więc zanim wyrzucimy je do utylizacji, można coś z nimi zrobić w ogrodzie po to, żeby roślinom po prostu żyło się lepiej. Najpierw możemy je zakopać przy korzeniach roślin. Składniki odżywcze będą wtedy uwalniały się bezpośrednio tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Można także pokroić na mniejsze kawałki i w ten sposób przyspieszyć rozkład i umieścić w ziemi pomiędzy warstwami kompostu. Wykorzystać na przykład do ściółkowania poszarpane rolki można połączyć z liśćmi i użyć jako naturalnej osłony gleby. Takie rozwiązanie sprawdzi się zarówno w ogrodach przydomowych, jak i na balkonach czy w doniczkach. Taki ekologiczny sposób na zdrowy ogród. Mniej tej chemii, a więcej ciekawostek. No i to mi się właśnie podoba. No, z jednej strony coś w łazience, z drugiej strony coś w ogrodzie, coś w zagrodzie. W ten sposób nic nam nie zginie w przyrodzie.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: stracony czas.
1: Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Z Wikso Haczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

Choć maszyny na co dzień automatyzują wiele spraw, nadal są takie zawody, które nie wyginęły. Jednym z nich jest chociażby drukarz, który cały czas zajmuje się tym, aby różnego rodzaju książki czy inne formalności zostały dobrze wydrukowane, dobrze złożone i przede wszystkim, żeby nie nastawiać kleksów. No już teraz w tym momencie w przenośni kleksów, ale jeżeli w rodzinie mamy drukarzy, warto dzisiaj docenić ich święto, ale może zamiast drukarzy mamy mole książkowe. O, jeżeli takie wam się wdarły gdzieś w rodzinie i ktoś z waszych znajomych książki lubi pochłaniać, no to jest chyba wymarzony dzień, żeby dać mu świeżo wydrukowany jakiś nowy egzemplarz, co by mógł się w nim zanurzyć albo mogła się w nim zanurzyć na długi weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

My tu gadu gadu, za chwilę zastanie nas 18, to znaczy, że mnóstwo przebojów przed nami, a te opolskie dziołchy i opolskie przeboje, także dziś wieczorem przypomnę jeszcze raz, dziś kolejna edycja Festiwalu Krajowego Piosenki Polskiej, więc nie wiem jak wy, ja będę śledził z otwartymi uszami, przede wszystkim ciekaw, czy aby na pewno poziom będzie zadowalający. Poziom przebojów w radiu jak najbardziej tak. Edwin Senektarka, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji.

0: budujemy charaktery od 55 lat.
1: Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Ci.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Bring the action.